0: hit dviga plavut. Pazi, pazi, glej, glej, glej. Tri, dve, eno. Zaha! Pazi, pazi, morski potrov.
1: To je pa tako zelo.